0: Witaj festival Miłoczanskiej Skale. Je wczoraj do południa wszelakore dziewarniczki poskiczał, a wieczor koncerty berlińskie drogi, skupiny Janka Hanka, a też od Jake Schwarz. Wopytowario, a też sobu zariadowa. Jan Wesela, bych uspokojom. Tak wczoraj wodnia miniachu.
1: Wopraty wulkotne, bo jsme jara wiele hości mieli, te koncerty są wopraty krasne bole i walboga wałdzicio. Som jara lubivo, tež zas jemo te serbske krutkofilme, tak vidžeč by vopraže cool, tež ton polski act, ton Oskar Mio, hato ja nesem očakoval, so taká dynamika nastane.
2: Mi so lubi, hučba, haj, jara bisane.
3: Ho, se zmakajú dolno a görno serbe, a to je vesemne taká umina miaze modostnými, miaze umiecami.
2: To je einfach haj lohká atmosféra, jara mione štete, jara ničo hektisce. Fejne.
0: Vite festival staje serbsku rieč, serbsku hučbu a vumjostvo do središča a tež miesobne zetkavania. Viacovo Vite festivalu svišiče potom jutce pola nas v rajnčim vusovaniu, jutce zaso cele pozvučenim vašnju od 5 do 9 vusovami.

0: Przejemy zbożu.
1: A prynie zbożo przyczo strzelimy nie tylko do panczyc z Kukowa, tam minucy swieci dżęca Hanna Kubaszowa 74. narodniny. Domowinska skupina panczyc z Kukow przyje narodninace wszystko dobre, wo sebe pak wiezo strotu a wosowinskie derimiecze a stajne wuszikne ruce przy zdraszczeniu serbskie narodnie drasty. A tyż dalsze zbożo przeczok wata nie tylko jeszcze do panczyc kukowa. Lietoszako jest so spiesznie minęło, a zaso so z wieczachu piatk 7 a 6 czasata narodniny pola Benapaszki panczycach kukowie. Tu steja to co posłownie przeczytać. Lupe Beno przyjemy ci strotu, mirne a riane rentnoske żywienie a dale wieselo przy kolesowaniu po naszej krasnej Łużicy. Gratuluję, mandżelska Gabriela, Lubuszk Dzieda, Greta Mienicy,

A niekoto dalsze gratulacje są nam tutaj tydzień jeszcze dojśli, a też wam chcemy wierzę jeszcze gratulować. Sredu to świeczy się w Kroszczycach Peter Hoza swoje 75. narodniny. Na tym puczu pożomach serbskiego rozwosa przyjemu jeho lubi zwutroby, daj boz Boże, Boże żonowanie, dale w obstanie krótu strułotu, spokojność, a do przychoda szo najlepszego. Podpisali su rozwosową narodnińską kartu Mandzielska Lenka, Giacone Gucci, Marcel Panadet a Adelheid z mandzielskimi, kajszcież 8 nuczku. Johanna, Julia, Pius, Metod, Markus, Kilian, Józef, a też Lucia. Wesela sa hižo na rjany svedžin. A tyž wiesna zromadność znowie wieski, a wokolnich soce gratulować, a to narodninach jomaj. Sredu svičeše minuce Alfons Budar znowie wieski 8 a 6 časačiny, a čera potom Mirko Kurenk z Dittmannsdorfa 4 a 40 narodniny. Wiesna zromadność przyje narodnina jomaj jenoštene lepše, předovšem pak tyž Bože žonovanie a krutu struotu, každýž vosobinsky derimeče. A štvort, kto svečeše v Vásku, Mač a Vóka, Reza Vyčazova svoje jubilejne 75. narodniny. Gratulanča přija narodninarce v obstajnú krutú struotu, Bože žonovanie a mnoho rjanych a zbožených let v krú ľubých svojbných. Dále

krótko do napojenia. A sumienisko czas za mnie nasze dżęsniusze niedzielne wusowanie zakończyć. Ja jestem Katka Pepelec, a se weselu, zostym was netko tu też na niedzieli, smy was krótka przewodzić, jeden na pół godziny, szako smy wusowali, miestrujem smy zladowali na czeroši večer poezie na čest Čišinského tu v Budešinje a na Vítaj festival Mivočicach. V vônom vusovanju je nás dženca Beno Bilk sobu do Vietnama zau. Jeli zostče tuto reportážu skomžili, žaden problém, v našej app MDR Serbia, abo tež v audiotece ARD Sounds, jo ište namakače, môžeče si ju džešku lišče, přeco lubič dač. Przyjąłam się jeszcze rianu niedzielu. Bożymy!

0: Habibi. Carski program. Carski program. Carski program.
1: Witaj, show, ojo, Gregor Klim. Wenadej zwiesasz ludzi nad sebem swiesze, a słyszasz żynca ku europskemu derbstwoju, bije tam weterice Esperanto. Weterice, z czego zawiesz się już raz słyszeli, ale z czego już raz słyszeli, żynca jo swietu wyżyn Esperanto, a my przeszamy wetematyskie muściwanie miasta drugim, jak tomu przyjdzie, aż radna licpa bije dario siarskie rice, takie Esperanto beżo. My smo rono tak najsach, żowo nasze rośliny, kakim gronić na siarskie, a za co se używają, to bużo jeden drugi tema. Drugi przynos, kto jo nasza miasecna kolumna, tak ja to widzim, we któryś obbiduje nasz autor Bernd Pitkunings aktualny świat ze zmyrkę jucem okom. Żynca smy tak jeszcze raz we Baltikum jeduce, to jo nasza lejszojska Syria ten tydzień. Aktualne powieści mamy net, do tego przyjo jeden wesibny, jeden muzykalny. Kaliski pestro za nasze dzisi. Rydnia Szczapedla.

0: Raz, dva, tři. Žižík Rádiu. Žižík Rádiu. Ovrjo vaš, Žižec Sebastov.
1: Zaskego programa. Zase jo tak daloko. Lube Žižík, co my se zabíraš s jadným muzikovým instrumentom? Sebastian Elikowski-Winkler, jo vám jožo šaké instrumente předstaju a ktere instrument jo gažínsa naríže. Súhaša.
2: Titel toste muziki, ak što rovno slyšali, jo vedna muzika. Napisał jo ju przed 300 letami komponist Georg Friedrich Händel za engelskiego krala George Prednego. A grali su tenca z tą muziku, gaż jo bu kral duce perece temze. Muzika a veda, to zapszałem derie gromadu pasują. To jo se teke neskere myslił amerykański przyrodowiednik Benjamin Franklin. Venio unamakao a uvijau guažanu harmoniku. To je bolo v liše 1701 a 60. Kak taka guažana harmonika ugleda? Šako velike škle z guažka vertaju se na jadnej horizontalnej vese nimski akse. Predstavio se to ako guažanu valcu z viecej želov. Zugi nastavaju vetom až ten ak grajo dotykujo z mokšovatými palcami k šomu tých šklov. Wolfgang Amadeus Mozart je za ten instrument samo napisał jeden kus. Ale teke wy mężosio sami cynić muzyku zvedu. To jo cało laszko. Szykno, coś za to trebajsio, su niekotare głaszki. No, a se wie weda. Guažana harfa gronie takemu zestajeniu. Szako rako wielkie guaszki, napełnione z wedu stoje jeden przy drugim na bliżie. A tego trzeba muzykar mokszowate palce. A wen we krejzu suwa palce z wiercha na około ziery guaszka. Przy tom nastawają usokie pince cezuki. Veda mežo s takým spívaš, ale mežo vena ešte nieco drugiego. Na druhých kontinentách v Africe, predponocnej Americe a krotko začnej Ázii znajú vedne bubone. Veni ugledajú šuži pičku inac. V Africe napríklad plejo ve veľkým súdobiu prozna pouškla. Do nej je bijú s vesebnými klapcami. Úzukosť zuku vedvisuje ved togo, kak veľa povečajú v tej škli. Gaž tvoce šklu dujme dovede, se zuk zmienia. Nejviecej peživabne vedne instrument je opak hydraules. Kronie jemu teke vedne orgele, a veni sú byli znaty už obšet dujkým casom v dobie antiky. Tož ten instrument je nám dušu rana forma orgelu. Při vedných orgelach plumpa se poveč do väčšieho kešova, kenž je do dovojka vecenione. Kešovoju gronie pnigios. Tož ten väčšieho kešov stoj ve vedovom súdobiu. Poveč utvoci o vedu a stupio z kešova ve súdobiu do orgelových trantavov. Poveč musíš pak stavne plumpaš, aby šišť vestal stabilne. Veda a muzika, to nám dušu gromadu pasujú. Ale nie to musím také jaraz sebe upýtaš niekotare guašky.
0: Raz, dva, tři!

0: RTB Srpski program Povijesti.
1: Za novo studium za serske receptarstvo na Bramborske tehniske univerzische jose dotych miest 12 studiujących przyzjawiło, to obkrzyszio nam po naszym naprzeszaniu wiceprezydent Uniwersyte Pier Schmidt. Do końca liczba to pak jeszcze nie, kto bużo ich wówczas, kto mu se Uniwersyta nie ukronio, tuchlu z pokazku na bieżyce procesy we personelnych następnościach. Jasne jo, aż mogą se przychodne uniwersytne serścinarie proces Sowas vo stipendium. Taki pobituje tej miesto Rzebusa okres Privenisa, teke założba za serski lud, co ešte przymeriš svoje smiernice za svojski stipendium, kroni nam viednica marketingového týma Hanka Budarjova. Studirujúce s nadpřieriznými ukpašami mogu se pracovať při závožbie ved drugiego studijnego leta, ako prijedne sú serske noviny k tomu informirovali. Słowiańskie grożyszczo w Raduszu tej przyjdu sezonu 2007 a 2006 zase wetwierzysz swoje rota, to są życy wietoszojski szota Chris Milchen. Tu hulu mają dawarje eksponato używasz nowe dogrono za upożycenie tych drogotnych artefaktów w tamnej ustajence. Kradu obkrozone eksponate ako také se drieva z tej Bramborskej amca pomnikový štít a Hošebulské miščenské zbierky ven vezovej po ukronach šote majú nových interesentov za slovenské grožišťo, tak dvojko ako nie ešte dojadnane, co buža z ústajencu, pak nemôže nové obkrespodarjovar zašiknúš do groda. Lec buža ústajenca se svojimi veľesými slovenskými exponátami ve speciálnej forme ešte raz Wiesz, to nie jasne. Bramborska Westenio ważna region za Beszonu. Oni są liceli skoro 1300 perekowe kraju. Teke Łużyca Westenio ważna domonia za Beszonu, ako gronie zwiesk NABU upłaszyju se miastem napszały za szczyt natury wesypnie aż dają za siewicy Ługu. Tak to wizi teke przedsedary naturowego centruma we Deśnie Fried Kaiser. Wejsy są przed letami mieli 6 do wesymperu ze zjajami litos jo ich 14 peru. Ciszascza młodych Beszonu Nosu liceli vedešnje, kaby te narosli, by to byl rekord kronikajza, ven viži užitk renaturirovania z prévie slize te jesy, ako jo se zachopilo na voz před 26 letami. Džendrovanie jo abo nic, kak ma se v Hošebulskim zastojenstve pisaš, o vestenio nejpere šo pši starem, to su rozsužili vedposvajence z riodu v urednem pesiženju miestčenskego parlamenta, ma se napšešivo gvonem ustavka miesta uživaš jano generiski maskulinum, to jo miasto drugim kšiva frakcija AfD, v togo by teke bila petrišona serska rec, ale ten raz je uska večina pšešivo tomu skvosova. Togoni uživaš muskeceje a žin skecie formy, jo dali płaszczyce przedpis. K 725. jubiliu miasta Grodk pokażą nowa ustajenca wetnęta historyjskie mieszczęskie opismo. Stwierdk su ju w Bergarskim domie wetwerili. Tam jo nęta kopia uše 700 let starego dokumenta obživowaš, ako dajo peglit do historii tego miasta na zachopienku 14. stolesia. Ustajenca pokażą uše tego wesiebne nowe skatu w opieno. Kuśto motiv tych grażowych kortu pokażą pregujúc su historisku paršonu togo miesta 4000 exemplaro metzne nakvat ten jo vetnenta napšedaj. A naše povisči namaka jo šo teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zom.
0: RBB. Serski program. S nami dospedovnega dnia.

0: Jo, my gledamy krótko dogarnie w Łużyce. Dwa dnia są swieszyli we Miłocicach na litosnym Witaj Festiwalu. Festiwal nie jest jano z makaniszo lubowario serskie muziki. Takie wiele serskich muzykarko, a muzykario, producento, a spiechowario se tam zmaka. Weni są związane we jednej sesji, a tej sesji se kroni nowa serska muzyka, a ta sesja przy tej gośpie przepraszała na zmakanie, to ja była już o pieczk, ako sobozawożar Daniel Hefner, jo nam gronio supiedali.
1: W aktualnych muzykowych projektach ludzi na przykład przygotujemy studio w Turu w Dolnej Łużycy za nowembra, co my muzykajam rozmiej, domy w ogóle dasz, a nowe muzykowe projekty planowasz. A takie subsofestival 5. septembra bużo.
0: A to ako gronione 5. septembra we Wieliecach po srednym udaszu woni opytają namakasz za subsofestival jeden nowy format, a ku tej studiowej turie, ako jo wen ho wspomniał, mogło jeszcze gronić, to bużo jedna szansa zeznać produkcyjskie a nagrawańskie studia o we Dolnej Łużycy wysypnie około Hoszebuza, to są potencjalne miejsca. Zaszczekę za wasze przyjduce serskie muzykowe produkcje albo albumy, datum tej tury cynimy jeszcze znate. A to jest o muzykowa produkcja wet serskiego programa, wet nas. Juliana Nadbo ospiewa o prednaraz wet Lipienskiej na Rece, a wenażą do tej gule.

0: Sharon opytali slidowaś teksto już spiła? Jos wam rec zdała znata, ale we to nieścio megalinic rozmieś. Spiwa jos spiły dre niewiecej uspiesznie planowany rec świata Esperanto. Przycomś połydarią Esperanto registrirowaś niejo takie laszkę.
1: To jest szyszko gronić, a ja już przecej było szyszko gronić. Za Esperanto nie dają ludzi cenią, albo takie nieco podobne. Młode Esperanto pejdarie żynca takie już nie są dzwonki analognych kubków, a koje to było niega. Możemy jano niekak liczyć po liczbie używarią Esperanta w internecie. W socjalnych mediach dają szuzi Esperanto kubki, a Esperanto riecne używarie. Na Twitterie na przykład ja słyszało Esperanto dwójki cask najwięcej używanym riecam. Po takim możemy gronić, aż Esperanto jo cesto używana riec w internecie. Oficjalne liczby se gibają niezi miazy 500 000 a 2 000 000 używarią. To zioło już szybko pomienić egzaktną liczbę.
0: Rozkładuje pelski lingwist, a projektu osobu zioła sier. Zioła niścia za serskie kubłańskie uwijanie hesibus, mieto ptasiński. Umyślił jo sobie Esperanto Gates, Ludwik Laser Zamenhof. Wenio se narodził w 1895 w pedpłonocnej Pelskiej w mieście Białystok, kiedyż jo pe zieleniu pelskiej atencas suszało do rusojskiego mecnarstwa.

W Białostoku byli żywe Żydy, Polaki, Białorusy, Rusy, Litawarie, Tatary a Niemcy. Mieszańca rycu kulturą a religią je obdawała zamenowa wet ranego zizectwa. Mierna sytuacja to pak była niejo. Nieprzyjacielskość miazy etnickimi kubkami, a pogromy przeciwko Żydom są słuszali do reality.

0: Jo, to by ja gronił. Esperanto jo leksikaliski, a gramatyski mieszańca germanijskich, słowiańskich, a romanijskich rieców. Tam dają wiecy, kiedy są sieszkę za słowianą, na przykład ten artykel la, a ko takie wiecy, kiedy są sieszkę za nimcą, na przykład refleksywny posesiv, serbski jo to swej. Takie nieco nie dają nimszczynie, ale w Esperanto jo, na przykład węcy ta swoje knigły, Esperanto jo to li legas sian libron, ale nimski elis sein buch. Co myżo teke byś węcy ta jogo knigły. Ale całkownie jo Esperanto rono ljaszki albo rono sieszki za nimcą a słowianą.
1: Kroni mnie to ptasiński, a rozkładuję dalej.
0: Esperancie dają jano 16 gramatyckich przabidłą. Te najważniejsze są każdy substantyw ma końc o. Na przykład dom, jo domo, elektryska, jo tramo, albo piwo, jo biero. Każdy adjektyw ma końc a. Tak jo wielki dom, granda domo, albo dobre piwo, jo bona biero. A dalsze ważne prawidło jo, aż dają jano dwa pada. Nominatyw a akuzatyw. Na przykład to jo dom, tio estas domo, ja widzim dom, mi widas la domon.
1: A każde słowo se tak cyta, ako jo napisane. Akcent laży psiecy na psiedzlednie złożce. Krótka udzwa.
0: Na przykład ja som meto, Esperanto jo mi estas Marteno. Możemy takie gronić. Mie se groni, meto, to bużo Esperanto, mi nomidzas Marteno. Bydlim hösebuzu, by było mi lodzas en hösebuz. A żo bydlisz ty, kie lodzas wi. Pejdasz ty serski, czuwi parolas la soraban, albo teke jo pejdam Esperanto, mi parolas Esperanton.

0: por la mondo.
1: Cześć, a 20 julia na dniu Esperanto świecie na całej ziemskiej kuli wyzjawienie knigu Ludwika Lesera Zamenhofa pomienionych unua libro predne knigły. Około tego datuma wydmiejo se uszy tego kużdy lieto wiecidnione Esperanto Światowy Kongres. Ku 111 letnikoju zmakaju se lietosa wed prednego do 8 augusta w Gracu w Austrijskej. Niegledajucy na wiele seru krytyku, a pebrachujucy przypezna się, obstoje Esperanto dalej aż do zińcaśnego. A na całym świecie dej być 2000 do 5000 maminorecnych tej rycy. W niemskich zastojnstwach, kazniach albo szulach nie eksistiruje żadne oficjalne przało na nałożowanie Esperanto. Na jednotliwych niemskich uniwersytach pebituju Esperanto w ramiku rycnych kursów albo lingwistycznych projektów. Cało inaksza jozińca sytuacja w Pelskiej, powiedział Mieto Ptaszyński.
2: Jo, jozińca ma Esperanto przede wszystkim kulturny, a historyczny uznam. Pelskiej na przykład jo Esperanto jako kulturne derstwo UNESCO przypoznate, ale Esperanto ma takie cało praktyczny uznam, na przykład jako komunikacyjski sredek między partnerskimi miastami. Tak dają niemskiej oficjalne Esperanto miasto Harz Gorinach. Je to miesto Herzberg am Harz, a korespondencja między Herzbergom a jego polskim partnerskim miastem Gura se wytmiewa cało w Esperanto. W Wóżycy wytmiewają se wytargi zmakania esperantyjskiej młodziny, na przykład w Berkowach. Tam se pen zmakają tej takie Esperanto donoserszczyna, dokoli aż wiele esperantistów rady uknio nowe riece, a przede wszystkim mięsi nowe riece jako donoserszczynów.

Ja, s cimi musicalis, kimi zukami kupki Esperanto, de Esperanto, z Kopenhagi, Vidańskej, skończy się nasze uściewanie ku gośpie Międzynarodnego Dnia Esperanto. To się spiło, a koteke szykne dalszne w uściewaniu słysze spiwali werece Esperanto. Dalszne interprety su byli między drugim brazylijska pop-rockowa muzykowa kupka Merlin, Kajto ze Friziskej w Niżozemskej, a szwedzka rockowa kupka Persone ze Stockholma. Vo svojich pomerach kutej rece stej pejetovej Mieto Ptašinski a Viktor Zakar, autor a pejetar uštivania jobu Sebastian Elikoski-Winkler.

0: Wenda doku kupki serska namša peje da žinca tel Vojto Slipska.
1: Cerkvia.
2: Rabi, kto jo grešev? Ten abo jogo starejšej, až ben sliepy jo narožony. To, što pšašanie stajiju Jezusovi ukniki, jo to pšašanie, kakeš až do žincajšnego stajamy. Snaž jo inac formulirujomy, ale gaš cvoujek šieško scherijo, gaš jo si gelie ze zbrašnošu narožiwo, abo gaš psisud šikno zminijo, pengas pšašami, co godlia, ceja wina to jo. Jezus dawa przechwatajucy bete grono. Wen groni, daniś ten jo grieszył, daniś joko starejszej, ale aby te statki beże na nią se zjawili. Wen nie dajo se do łuskiego zwiska winy aż trofy. Kużda beliost nieo usliedk wesobinskiej winy. Kużda niegluka niama zatajonu przycynu, nad ketarej już dejali suziś. To jo hulichujúce pesovstvo, preto veno bierjo šišť, aby museli stavne pýtaš za vynikom. Nikotare rány živinia nedajú se ujasniť. Veni nepominajú za jadnorým vetegronom, ale za cvoujekom ako vestanjo. Jezus vestanjo. Ven viži sliepego múzkego, išči niežli ten nieco groni abo pšosy, jo Jezus jogo ugliedał. To jo snaž prietny žiju to, što go zna tego čojenia. Cvoujek, ketaregoš druge převižiju abo uciniju predmiatoju teologiskej diskusije, sebet Jezusa obgledujo ako cevk, ako vesoba. To si stanjo nieco živnego. Jezus ucinio paru ze zemia sliny, namažo ju na vece sliepego a přikažo jomu ich gatoju silua. Tam se muski umejo a viži. Cogodla tož ta hokovo droga, Jezus pymegal togo muskego net namiešče ugejš. Snaž se pokažo rovno betom nieco bytostnego. Beža pomec nehucnio na služi pasívnych. Sliepego pešilio na drogu. Vence pera sliepy a duce se stanio veliki žiju. Teke našo živinie znajo také drogi. Žice mi se betergi mals na rozvizanie, ugejenie bžes komuženia. Jasne vetegrono. Místo toho nazgoniomy pomałke a při samym niewidopny kszatce cvoujeka, ak nas przewożujo cas żywinia. Słowko, kęż zbużijo nowu nażiju. Przyjdujcy kszatc, ketareż możemy cynić, tekegaż cel iści nie widzimy. Mie gata nie oprzytom żaden przypad. Silua groni ten pesłany. Sliepy jo hordwał tam pesłany, aby se rozsił z nowyma wecema do świata. Snaž treba mi tak my przedsej zasej takiej nowej wecy. Wecy, kęż se nejšpierej za winu nieprzaszatej, ale za mężnościami. Wecy, kęż wizitej cvojeka, a nic jano jogo problemy. Vece kenš výžitej, až Bok teke tam statkujo, žož jano granice se nám zdajú byš. Žincajšna nežela tomu přepšosujo. Snaž, vás žince nič zmakajo, kenš co byš vesebne výžony. Snaž, trebašo sami to, što výženie Jezusa, ktoryž groní, ty nejsi zuma tvejich obkranicovaniov. Ty nejsi žedna negluka, žeden problém, žedna štrofa Boga na tebie nelaží. Ty si cvoujek, ako na tebie Bog glieda. Casi si zachopio rono u největši žiju. Amen.

0: korzystania.
1: Jadno borsakowe gele mamy w tym całym tydzieniu. To gronie jadno gele, ako stoi na naszej liścinie, a gaś wyszczą mieli borstak w tym tydzieniu, a tylko rad, cośo, aż my wam gratulujemy. Pon napiszcie nam jedną informację ze smilku, a pon pomagamy dalej, co wie. So, Jinsa, pak ja gratulujem Emrich Holz Gertojus Ronego, a tamne jogo tuwaristwo, na jogo myśli, to jo tuwaristwo niepilic dwór, wet tam przydu te najlepsze życzeniak coreśnemu. 6 a 6 czasy temu borstakoju, westęcza dobre myśli, a przecie przy mecach ze 6 a 6 czasy, tlita mi gase to żywienie, akle zachobionicka.